Che shilang. Esquasquitin li hona la in li hunkun ta numer chiskulbali kakwa Jesus. Lita solok yo kilkwa re li hunilik yuam. Chobichang likin libich kwanza liperel 139.